0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Wunderschönen guten Tag. Es ist 19 Uhr. Ich wusste es, es fängt so an. Bei solcher Hitze. 19 Uhr zeigt unsere Studio Uhr an und ich bin erheblich da von der internationalen Redaktion und wie immer jeden Freitag vom 19 bis 21 Uhr wird hier auf Polnisch gesendet. Heute wird genauso so sein. Und die Sendung heißt Elixir. Dzień dobry. Guten Tag.
0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Wiedziałem, że powiem 17. 19. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Nie wiem, jak wytrzymam. Przeszedłem z parkingu do studia i ten kawałek to tak jakby się szło w saunie po prostu. Mój samochód pokazał mi dzisiaj 2 razy 41,5 stopnia. Nie wiem, jak u Państwa, ale mam nadzieję, że będziemy spokojnie przeżyjemy te 2 godziny z dzisiejszym eliksirem. A on jest, będzie dosyć specyficzny. Już po pierwszych dźwiękach Państwo się zorientują zaraz dlaczego. Jeszcze raz, dzień dobry i miłego czasu z nami, z Radiem Darmstadt.

Południca. 26 dzień czerwca, a za nami 23, 24 noc świętojańska i 20, 21 dzień czerwca, dzień przesilenie dnia z nocą, czyli najkrótsza noc, najdłuższy dzień i już teraz wchodzimy, ja to zawsze mówię, już się zaczyna zima. Najcieplejszy czerwiec od czasu mierzenia takich długofalowych upałów, czyli od roku 2005, już został ogłoszony. Na temat temperatur jeszcze porozmawiamy, ale jeśli chodzi o południce i o te wszystkie święta związane właśnie z nocą świętojańską i później z nocą kupały i tak dalej, to trochę troszeczkę Państwu popowiadam, bo z jednej strony wydawało mi się, że to są zawsze fajne dziewczyny, poubierane w wywianki i pląsające z białymi sukienkami, a to wcale tak nie było, bo na przykład południca, no to było takie bóstwo i taki demon, że nie chcielibyśmy coś takiego spotkać, ani w polu, ani gdziekolwiek, bo przy takich upałach, jeżeli południca zadawała zagadkę i się jej nie odgadywało, to wiadomo, że nie było czego zbierać. W taki sposób po prostu wierzono i to nie były miłe zabawy. Było ciężko, tak jak jest ciężko teraz. No to będzie miło, będzie mocno, będzie po prostu w tych klimatach na początku naszego dzisiejszego spotkania.

Percival Schuttenbach, pani pana. No tak, pani Anna z Gdańska napisała, że w dniu zakończenia roku szkolnego nareszcie wakacje dla uczniów i urlopik dla ich nauczycieli. Można odpocząć i cieszyć się latem. To prawda, a propos uczniów. 1822 rok, Adam Mickiewicz mówi coś, ballady i romanse. No to tak, panie Aniu, to tak na przyszłość, jak będą ballady i romanse, to proszę zapamiętać utwór Percivala Schuttenbacha, pani pana, zapuścić młodzieży i ona się zdziwi, że można wiersz Adama Mickiewicza Lilię w taki sposób również zinterpretować. Ja miałem fajne polonistki, może nie tak szalone, żeby utwory heavy metalowe prezentowały na lekcjach języka polskiego. Tutaj akurat taki słowiański folk metal w wykonaniu Percivala Schuttenbacha się pojawił na naszej antenie, a ja sprawdzam, bo te nasze dzisiejsze wczesne spotkanie jest związane z poetycką, między innymi Nocą Świętojańską. To jest Noc Świętojańska, już nie Noc Kupały, tylko Świętojańska, czyli jakby to powiedzieć chrześcijańska. To już tych pogańskich bóstw południcy zabijającej na polach tych wszystkich, którzy nie odgadli zagadek, nie będzie najprawdopodobniej i mam nadzieję, że nikt nie zginie, bo to już jutro, 15. jubileuszowa i z tego, jak obserwuję naszą scenę poloniną, to chyba Joanna była w ogóle pierwszą osobą, która powróciła do tych tradycji i połączyła poezję poetów, poetek polonijnych razem właśnie ze świętowaniem w taki sposób, bo znalazła również niezwykłe miejsce, bo w Schlesische Schenke, jeżeli państwo kiedykolwiek pojadą do Solingen, to bardzo gorąco polecam, bo to w lesie. W lesie duży park, jest również scena, jest restauracja. Tam odbywają się czary i one jutro od godziny 16. No to jak nie przyjedzie policja, straż pożarna i inne służby, to być może nawet do rana. Ja zawsze podziwiam Joannę, bo to jest człowiek orkiestra i to, w jaki sposób ona ze swoim mężem ogarnia to wszystko, przygotowując tak niezwykle bogaty program i to tak nie mając zbytnio dużo ludzi do pomocy, a dokładnie męża. To jest wielki szacunek i tutaj w programie między innymi znany z naszej anteny również duet Ben Rose, Krzysiek Ptak, Wróbel i Sławek Olszamowski, czyli P und S, Ptak i Sławek, zespół No Media, Marian Rian, Joanna, Miro Fry, Mike Wrobel, Andrzej Kulik, Kwiatkowa Kapela i wśród poetów polonijnych między innymi zgłosili się Małgosia Nowak, Ewa Scott, Barbara Bałdys, Violetta Galica, Jasia Duda-Murowski, Krzysztof Mrowiec. I co się będzie działo? Będzie tańczył zespół folklorystyczny z Wuppertalu, Marysieńka. I to właśnie oni chyba poprowadzą do Poloneza, bo jak te 300 osób tam ruszy razem za tą grupą folklorystyczną, to jest widok jednorazowy. To trzeba raz w życiu po prostu zobaczyć, oczywiście, i wziąć udział tam. Nawet tak jak już wspominałem gdzieś kiedyś, panowie, którzy mają dwie lewe nogi i w ogóle nie mają żadnego wyczucia rytmu, nagle jakoś dają radę ze swoimi partnerkami. Tradycyjne konkursy, czyli tam będą stoiska, gdzie panie sobie wiją wianki, albo kupują już gotowe, albo przyjeżdżają ze swoimi, będzie jury, które będzie oceniało jakość i wygląd tych wianków na głowach pięknych dam. Czasami panowie też chodzą w wiankach, no, komu to przeszkadza. I to jest pierwszy konkurs. Konkurs drugi już jest rozwiązany, coroczny konkurs fotograficzny, świętojański, międzynarodowy, bo pojawiają się ludzie już nie tylko z Niemiec, ale i z innych krajów. W tym roku mottem przewodnim konkursu był leśny
kocioł czarów. Mam nadzieję, że za tydzień już pierwsze trzy prace plus wyróżnienie będziemy mogli Państwu na naszej stronie, czy wydarzeniu, czy na moim profilu pokazać. Wszystko jutro od godziny 16, 27 czerwca, Poezjada, czyli Joanna, która zjada poezję, 15. Poetycka Noc Świętojańska, jubileuszowa w Solingen. Engelsberger Hof 10, Schlesische Schenke. Bardzo fajne miejsce. Serdecznie Państwu, naprawdę serdecznie Państwu polecam wybrać się tam.

0: pieśń Starego Lasu i Leśne Licho. No właśnie w tych klimatach jesteśmy, a ja się bardzo cieszę, że akurat właśnie takie i utwory i świętojańskie, i pogańskie tą twórczością zajmują się kapele, takie właśnie folkowo-metalowe. Mocniejsza muzyka, a nie tylko wiławianki rzucała je do falującej wody. Nie będzie falującej wody ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze, ponieważ dzisiaj 40 stopni. Mój samochód pokazywał dwa razy 41,5. Ale to w Moguncji, w Darmstadt 40, w nocy również upalnie, gorąco 24 stopnie. Wczoraj o 2 w nocy po imprezie firmowej redaktor naszej Renaty Maszczalerz o 2 w nocy temperatura pokazywała 28 stopni. To jakieś absolutne szaleństwo. Dzisiaj 40 mignęło. No i chyba jutro będzie najgorętszy dzień, no na pewno będzie najgorętszy dzień czerwca, o ile mam nadzieję, że nie będzie już tak bardzo gorących dni, chociaż wątpię w to. 42 stopnie są zapowiadane i na te wszystkie imprezy, które się odbywają. No na szczęście w Solingen o godzinie 16, no ale teraz jest 19 i jest koszmar. Zobaczymy. Proszę się oszczędzać i popijać tylko i wyłącznie wodę i różnego rodzaju izotoniki, żeby się jakoś gdzieś tam nie rozłączyć. Wszyscy ci, którzy mają problemy kardiologiczne, najlepiej noga do jednej miednicy, druga do wiadra, siąść sobie gdzieś spokojnie i nie przejmować się. I słuchać eliksiru. 42 stopnie. Słońce, patelnia, noc gorąca również 25, po to, żeby w końcu może spadnie trochę deszczu, ale widzę, że są również pioruny, czyli to będą burze wyładowania, a jeszcze słyszałem, że być może gdzieś pojawić się grad i te wyładowania mogą być dosyć gwałtowne, także proszę w niedzielę i w poniedziałek uważać. No, niedziela nadal jeszcze gorąca, 39 stopni, w nocy 22, w poniedziałek już trochę ulży, bo 30 stopni. Nie 40, nie 39, a 40, a w nocy 18. Przeżyjemy to jakoś. Król Olch, Oberschlesien.
1: Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

tańczą wśród drzew. Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Diabol Boruta i Sobótki. No tak, pani Alino, ostro, ostro, no ale poetycko również. Powrócimy do poetyckości, ponieważ nadaję ze studia numer jeden i zauważyłem, że te temperatury również na nasz sprzęt oddziaływują nie najlepiej. A jeśli chodzi o króla Olcha, no to był rok 1782, kiedy Wolfgang von Goethe opisał historię ojca, który przez noc pędzi przez las ze swoim synem, jadą na koniu. Cały czas dziecko mówi do ojca, że gdzieś tam między drzewami widzi jakąś tajemniczą postać. Ojciec ignoruje te informacje, a docierając na miejsce okazuje się, że dziecko nie żyje. No i to wszystko muzycznie ubrali nasi przyjaciele z grupy Oberschlesien.
1: Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

smutna historia. Smutne w ogóle historie są związane z tymi wszystkimi obyczajami, czarami, lasami, świdezionkami, zbierającymi wianki, sobuczkami, cuda, niewidy. I najlepsza na to metoda jutro po prostu wsiąść do pociągu byle jakiego, no nie byle jakiego, albo do autobusu z klimatyzacją działającą na najwyższym poziomie i po prostu uciec od 42-stopniowych upałów i wybrać się na przykład do Florencji po to, żeby w poniedziałek napić się wina w Portofino. Czyż to nie jest skandal? Gratulujemy. Gratulujemy, zazdrościmy, ale wiemy doskonale, że nie tylko uczniom należą się wakacje, ale również tym wszystkim opiekunkom i opiekunom, którzy są odpowiedzialni za ich rozwój duchowy. Gratulacje i wspaniałych wakacji cudownych życzymy. Coś miałem powiedzieć, a to za chwilę. Piosenka numer 6.

Szczerze przyznam się Państwu, że zastanawiałem się, czy język rosyjski będzie pasował w Eliksirze. No przecież nie będę się obrażał na język ani na muzykę, która notabene bardzo wpisuje się w klimaty sobótkowo-kupałowo-świętojańskie. No i tak, no, byli Słowianie, poganie, mieli swoje bóstwa, mieli swoje przyzwyczajenia, mieli swoje święta i to wszystko funkcjonowało. No i pojawił się Kościół. I stwierdził Kościół, że przecież ich wszystkich nie wybije, a tym bardziej nie wybije z ich tradycji tych wszystkich świąt, bóstw i trzeba coś zrobić, żeby połączyć ogień z wodą. No i z dnia przesilenia 20-21 czerwca, kiedy to właśnie najdłuższa najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku i to właśnie w plemionach słowiańskich był powód do świętowania. Przeniesiono te święta lub połączono w jakiś sposób o 3 dni i nagle się okazuje, że narody pogańskie, ale również z zachodniej strony, czy germańskie, czy nawet różnego rodzaju frankońskie też mają swój wkład w świętowanie. No i to teraz posłuchajmy, bo piosenka numer 7 będzie w języku francuskim. Czy to udało się im jakoś połączyć?

Tutaj w jedną piosenkę ubrałem trzy, a żebyście Państwo mieli wyobrażenie, że Francuzi również obchodzą noc świętojańską, ale nawet nie Francuzi, bo tam pojawiły się w tej trójce również kapele czy artyści pochodzący z Kanady, z Quebecu, francuskojęzycznej części, tam również. I to, co zauważyliście Państwo, to są utwory do śpiewania, wspólnego śpiewania. Wspólne śpiewanie, mam nadzieję, że będzie w Solingen podczas 15. już jubileuszowej poetyckiej Nocy Świętojańskiej. Zapraszaliśmy Państwa na tę imprezę. Od godziny 16 w Solingen, Schlesische Schenke. I chyba Joanna była tak chciałem powiedzieć pasterką. Nie, żniwiarką. Zasiała ziarno i rosło tylko w Solingen. Rosło. Później urosło w Kolonii. Przez chwilę. Później przyszła powódź i w Kolonii nie wzrosło w następnym roku, ale chyba znowu w tym roku także w Kolonii wzrośnie. No i na pewno wzrosło po raz pierwszy zresztą w taki sposób w Offenbach. Zapraszam Państwa w imieniu naszej redaktorki Renaty Maszczalerz na jutrzejszą Noc Świętojańską w gospodzie Am Wetterpark 3 w Offenbachu właśnie

godziny 18. Oczywiście muzyka na żywo i to grupa Jawor zaprzyjaźniona z nami i ze wszystkimi. Tak, kwiat paproci, o to chodziło, że zakwita raz i on jutro zakwitnie i dziewczyny już wiedzą gdzie. A my będziemy szukać zarówno w Solingen, jak i w Offenbachu. Powiedziałem, gospoda Am Wetterpark 3 w Offenbachu. Agnieszka, pani Agnieszka z mężem i z całą załogą przygotowała, jak, bo Julia i ja przez całą noc gotowały kocioł bigosu moc. Tak, to temperatura, proszę się nie dziwić, że redaktor już bredzi. 27 czerwca, godzina 18, noc świętojańska z Renatą Maszczalesz i z grupą Jawor. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy, a może jakiś wesoły autobusik stąd wybierze się także do Solingen. Było po polsku, było po rosyjsku, było po francusku, a jak będzie teraz?

Straszny upał, pierwszą godzinę zakończyliśmy żywiołakiem i teraz zobaczymy, czy nasze sprzęty wystartują, bo jest bardzo gorąco. Ja mam nadzieję, że wystartują, bo w drugą godzinę chcemy wejść w taki sposób. Wystartowało. Dobry wieczór, witam po godzinie 20.00.

0: zbliża się twój koniec.
1: Dziewczony i rusałki, południce i syreny, boginki i mamony, wiły skrzyki, a piernice, nimfy, miawki, topielice. Chodźcie do mnie umęczone, opluwane, zawiedzone.

diabelnice. Nigdy miatki topielice. Chodźcie do mnie umęczone, opluwane, zabiedzone. Będziemy się mścić.

0: Triumfalny krzyk. Utępiony chryk.
1: Ale teraz. Po cichutku,
0: pomalutku,
1: podtopione ciała. Sam widziałeś, sam się bałeś. Zimna, mroźna fala. Wyjdzie wilki, skrzepczcie ptak. Płaczcie czarne ćmy, śpiewne wasze mgły. Widzicie ciemne sny.
0: Za ten czas rozpaczy, bezsilności płacz. Siostry moje wezmą swoje do ostatniej krwi.
2: To Dziwożony. Taki tytuł z płyty Emozy i Skrzypotrąby. Skrzypotrąby to jest projekt Raz, Dwa, Są Trzy Skrzypotrąby. Jest wiolonczela i to jest pięć osób. Z Kasią jest to sekstet. Kwintet Czary Baltazary. Taki tytuł nosi płyta. Dziwo Żony. Emozę to jest nasza Kasieńka kochana z Wrocławia. Emozę Katarzyna Uhunwango. No właśnie, wypowiedzenie tego nazwiska kosztuje każdego prezentera radiowego, ewentualnie zapowiadającego koncerty o, jakby to powiedzieć, no trzeba po prostu poćwiczyć. Drugą godzinę rozpoczęliśmy w taki sposób. Zobaczymy, czy nasze tutaj cyfrowe odbiorniki nadal działają.

To są cudowne momenty koncertowe, kiedy artystka doprowadza publiczność do szaleństwa, a Ania Jopek no właśnie ma w sobie to, że ludzie, którzy chodzą na jej koncerty, pójdziesz raz, będziesz chodził zawsze. O, i tego się trzymajmy. Przydałaby się nam jakaś wyspa, prawda?

Widzę Państwo, ja zrobię coś takiego, bo faktycznie mam wrażenie, że nasz odtwarzacz numer jeden niestety, ale zwariował. I ja go po prostu wyłączę. O! I przełączymy płytę do odtwarzacza numer dwa. Będziemy teraz szyć, bo jest temperatura taka, że się wcale mu nie dziwię, że to wszystko jest... Dotykam się mikrofonu i mikrofon jest tak bardzo gorący. Szkoda, że my nie mamy u nas klimatyzacji w studiu. Teraz się nawet tak zrobiło, że się odtwarzasz, nie chcę otworzyć. Dobrze, to ja zrobię tak. Przygotuję następną piosenkę. O, bo jestem przygotowany. Włożymy ją do odtwarzacza numer 2. I nawet nie chcę wyhamować. Tak, tu go wyłączymy. Dobrze, ja będę do Państwa mówił, godzina 8:16 i problemy tego typu, ale to macie tylko dowód na to, że nic nie jest nagrane, tylko my jesteśmy na żywo. Odtwarzacz numer 2 działa, technicy za chwilę zostaną poinformowani, bo są i już będzie najprawdopodobniej na jutro wszystko ładnie zrobione, wyczyszczone lub sprawdzone, co się wydarzyło. Teraz ustawimy piosenkę numer. Mam ten, o... No i sprawdzamy, jak będzie brzmiało. Gra. O 20:17.

To Szymon Zychowicz i chory krajobraz. Ja będę teraz znowu zachowywał się dziwnie. Zrobimy tak. I chcę Państwu powiedzieć, że pani Joanna dosłała informację z Oberhausen, że u nich jest 42,6. Dowódź zdjęcie z termometrem. No, to jest, jakby to powiedzieć, chyba jakiś mega rekord. Ta temperatura u nas jest spodziewana dopiero w jutro. 42 stopnie mają być. Ale a propos 15. jubileuszowej nocy poetyckiej, to chcę Państwu powiedzieć, że są nowe parasole w Schlesische. Także od słońca zabezpieczenie będzie. No, całość jest w lesie, czyli zdecydowanie już troszeczkę chłodniej, bo i będzie więcej cienia. No, ale przy 42 stopniach to tak chłodniej w cudzysłowie proszę brać. No oczywiście, tak jak powiedziałem, proszę się nawadniać, mieć dobry humor i uważać na siebie, a przy okazji dobrze się bawić pod te imprezy. Bardzo dużo imprez jest odwołanych. I nie ma się co dziwić, no bo niebezpieczeństwo różnego rodzaju udarów i jakby to powiedzieć, nieprzyjemnych sytuacji jest dosyć spore. No dobrze, artysta gościł u nas w styczniu i się podobało.

Jarosław Wasik, zielony z niebieskim. Ci, którzy byli, wspominają do dzisiaj. My już ciężko pracujemy nad przyszłym rokiem, ale nie tylko my. Wszystkie stowarzyszenia, które przygotowują dla Państwa co roku cudów moc, zbierają się, dyskutują, liczą many, czy starczy na przyjazd, już nie mówiąc o garzach itp. itd. Ostatni piknik w Saloniku. Wspaniały. Było bardzo gorąco, ale to niezwykła przyjemność po tylu latach. Dawno nie byłem. Spotykać, no bo Polska w tym okresie jakoś mi się w ostatnim okresie przydarzała, ale w tym roku się udało. No i to, że Salonik przez tyle lat trwa, że jest impreza, mimo koszmarnych upałów, nikt nie dostał udaru, a było blisko. Wspaniałe, wspaniałe przeżycia natury artystycznej. Krakowiak jak zwykle dopisuje muzycznie pod każdym względem. Salonik stara się, żeby było pięknie. Bigos jadłem, Bigos nie będę ukrywał, wspaniały. No dobrze, Bigos wspaniały, Salonik działa, piosenka kolejna przygotowana. Jeszcze pół godziny do godziny 21 w tym niezwykłym upale, a jutro jeszcze od 15 do 17 Polnisches Magazin Bigos w Radiu Darmstadt.

Piotr Woźniak, Niebo im całe dać. To jest kolejna propozycja naszego dzisiejszego eliksiru. My jutro, tak jak wspominałem, spotykamy się z Państwem od godziny 15 do 17, jak od 25 już lat, 26 w sumie. Ale oprócz tego nasze audycje w Radiu Darmstadt, DAB+, jakość wyśmienita, są nadawane regularnie i w miesiącu mamy ponad 20 godzin nadawanych na żywo. Nie liczymy wszystkich powtórek, które są w nocy i tak dalej, ale jest po polsku w tym radiu naprawdę bardzo dużo, bardzo wesoło i bardzo ciekawie. Każda z redaktorek i z redaktorów stara się Państwu umilić ten czas spędzany razem i oczywiście przygarść wiadomości, bo Radio Darmstadt i nasza redakcja opiera się właśnie na informacjach z kręgu polonijnego, nie tylko tutaj lokalnego, i on jest dla nas podstawowy i najważniejszy, ale również informujemy Państwa to, co dotyczy Polonii w Europie, na świecie, w Niemczech. Co się przydarzy i ciekawego znajdziemy, albo kto się ciekawy zdarzy. Teraz akurat mamy informacje o biegu charytatywnym. Przygotowujemy się do tego, żeby to wszystko było odpowiednio sprawdzone i będziemy Państwa na ten temat informować. A ja tylko przypomnę, że w pierwszy piątek miesiąca od 19 do 21 Julita Miszka i jej miszmasz. W drugi piątek ta sama godzina, czyli 7-9 wieczorem Karol Igor Prabucki i Darmstadtska Fala. Trzeci, jeżeli jest 5 piątków w miesiącu, to Jacek Sabok i jego Danuta. Dzisiaj, czwarty piątek miesiąca, eliksir ze mną, soboty wspomniałem, 15-17. No i mamy trzy audycje, które odbywają się raz w miesiącu, 21-23 w drugi środek miesiąca, to godziny, w których tutaj pojawia się Karolina Kochański i prezentuje Państwu audycję Karolinka. W czwarty czwartek miesiąca Tomek Czybatul, czyli wczoraj, i jego tomograf. I w drugą niedzielę miesiąca Tomek nadaje również 21-23, podobnie jak Karolina, a w drugą niedzielę miesiąca redaktorka Renata Maszczalesz, mówię Państwu, że to już jest ta temperatura, że ja padam, Renatka Maszczalesz, to jest audycja Reset. A oprócz tego w Bigosach Renata ze mną jak tylko może, jak tylko nie ma zobowiązań DJ-sko-konferansjerskich, to z nami tutaj jest. Dobrze, kolejna propozycja.

Bardzo szybko skończyła się ta pierwsza zmierzchu fala i trochę zdołowała mnie ta piosenka, ponieważ no nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że już będzie coraz krócej, że to już za nami i że to wszystko się znowu zaczyna kręcić w tą stronę, na którą czekamy, żeby było długo po prostu, jasno, ale... Jesteśmy do tego przyzwyczajeni od urodzenia. Jakoś to do końca się dociągnie.

Język polski jest niezwykle piękny, wieloznaczny i jakby to powiedzieć, trzeba go pielęgnować. W naszym regionie jest kilka szkół, gdzie dzieciaki się uczą. My również doszkalamy to, co gdzieś tam zostało zapomniane. Paweł Damc został artystą, który zadał nam pytanie, czy zostałem zwiedziony. Czy my, panowie, jutro będziemy zwiedzani w Solingen i w Offenbachu? To się wszystko okaże. Chyba nie powiedziałem, że w Offenbachu obowiązują białe stroje. Ale oczywiście to jest wszystko umowne. Wiedzą państwo, jeżeli macie białe ubiory, będziecie się dobrze czuć, ale jeżeli przyjdziecie w czarnej koszuli, to się po prostu spalicie. Co tutaj się będziemy kryć? Kraków. Dla mnie, mimo że nie urodziła się w Krakowie, ale jest kwintesencją Krakowa.

Basia Stępniak, Wilk. Pozdrawiamy, Basiu, bardzo gorąco. Chyba nowa płyta coś była. Tak, tak, to my tutaj wiernie czekamy. Przed chwilą Marian stanął pod oknem i zobaczył, jak redaktor Plichta rozpływa się. Już nawet nie mam siły stać, tylko siedzę przed tym mikrofonem, bo jest po prostu jakiś koszmar. Wyjątkowo. Tak chyba jeszcze w naszym studiu gorąco nie było. Gdzie są nasze wentylatory? Mieliśmy ich mnóstwo. Chyba by się przydała znowu jakaś pandemia, bo jak była pandemia, to były po 3 wentylatory. Gdzie one są? Zarząd, gdzie schowaliście wentylatory? Mam dla Państwa kolejną piosenkę i kolejną niespodziankę, jeśli chodzi o teksty, bo dzisiaj tekstowo w pierwszej części wszystko było związane z pogańskimi wierzeniami, później troszeczkę pod piętymi pod chrześcijaństwo, pod noc świętojańską. Kościół to wszystko przejął, żeby im się nie rozeszło, żeby te wszystkie narody, które zostały ochrzczone i wyprawiały swoje harce na łąkach, żeby to tak jakby powiedzieć i wziąć pod swoje skrzydła. No i się udało. To była pierwsza godzina naszego spotkania, a w drugiej trochę piosenek z wierszami.

W jutrzejszym Bigosie chcę Państwu powiedzieć, że będziemy rozmawiali na temat konkursu Wybitny Polak, Wybitna Polka w Niemczech. To jest rozszerzenie na świat konkursu polskiego Wybitny Polak. Fundacja Teraz Polska jest współorganizatorem, ale za berlińską edycję odpowiadają w 100% Polki w Berlinie. To jest stowarzyszenie od wielu, wielu lat działające i pomagające kobietom w trudnych sytuacjach. Także szacunek dla dziewczyn. One są fetowane bardzo w Berlinie, bo to z jednej strony skromne osoby, a z drugiej robiące jak anioły po prostu, robiące bardzo dużo i jakby to powiedzieć, nie chwalące się tym, po prostu działają. A są tacy, którzy gadają i nie działają. Także to różnie bywa. Tutaj wszystko się zgadza. Do 10 lipca został przesunięty termin zgłaszania propozycji. Każde stowarzyszenie może złożyć 3 propozycje. Ja będę Państwu jutro mówił, w jakich kategoriach, gdzie, co i jak. Ale już pamiętajcie, albo możecie sobie wygooglować. No, widziałem Mariana z Salonika. Wszyscy są tutaj w regionie poinformowani, że taki konkurs jest. To będzie już druga edycja. Całość będzie prowadził Artur Orzech i pod patronatem ambasadora, no jeszcze nie ambasadora, ale miejmy nadzieję, że w końcu podpisze. I te nominacje pan od podpisywania i będziemy mieli ambasadora w Berlinie. On jest właśnie patronem tej imprezy 20 listopada. Już proszę sobie zanotować, w piątek to wszystko się odbędzie i będą ogłoszone wyniki, a Państwo niech się zastanawiają, kogo nominować, kogo zaproponować. Jury jest szerokie, z różnych kręgów, z różnych profesji, także wszystko będzie dobrze. Dobrze. Tutaj przekręcam, robię coś takiego i mamy następną piosenkę. Jeszcze 9 minut.

Nad miasto lecisz nocą, powietrze pachnie gwiazdami, kieszenie cicho grzechocą, nieskutecznymi.

Ładne to było, prawda? A ta pani się nazywa, już sprawdzam, Dagmara Korona, psalmy śródnocne w naszym dzisiejszym wieczornym, upalnym, rozżarzonym eliksirze. No jeszcze chwilkę. Proszę posłuchać, to były psalmy śródnocne, a mam teraz psalmy świąteczne, tak? Zaraz sprawdzimy, żeby państwa... Tak, Jasia Rutecka, psalm świąteczny.

piosenką Jaś Rutecki żegnam się z Państwem, dziękując za te 2 godziny. Do zobaczenia, usłyszenia jutro od godziny 15.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Wunderschönen guten Tag, es ist 15 Uhr und die internationale Redaktion sendet weiter, nämlich jetzt auf Polnisch. Ich heiße Elik Plichter und ich begrüße Sie ganz heiß. Bis 17 Uhr wird das alles auf Polnisch sein, das polnische Magazin Bigos. Smacznego heißt es, guten Appetit, dzień dobry, guten Tag.
2: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy.
3: Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr. So gut.
1: Dzień dobry Państwu. 15 na naszych zegarach. Do godziny 17 będzie wszystko po polsku. Ranjan jeszcze jest w naszym studiu numer 3. Wentylatory włączone. Zdecydowanie lepiej z wentylatorami niż bez. Ja się nazywam Elik Plichta, podobnie jak Ranjan. Jestem z redakcji międzynarodowej, ale w języku singalezji nie potrafi nic. To błąd, będę się uczył. Będziemy mówić po polsku do Państwa do godziny 17. Ponad 20 godzin w języku polskim mamy w niemieckim radiu audycji, ale również Ranjan goni nas każda sobota, 13.15, Lanka Radio. I jeżeli interesujecie się Państwo muzyką z Indii, ze Sri Lanki, z Azji, albo kochacie Michaela Jacksona, to z Ranjanem nam jest po drodze. Dzień dobry, smacznego, zaczynamy. Ja uwielbiam taką pogodę, bo to są momenty, w których mogę, jakby to powiedzieć, zaprezentować Państwu piosenki, które kocham. A ta się nadaje absolutnie na 41,5 stopnia. Tak pokazywał mi termometr, tak? Termometr samochodowy dojeżdżając do Państwa. Zrobiłem kilka kroków, to się idzie tak jak po patelni. Chroncie się, dużo pijemy i oczywiście słuchamy Radia Darmstadt.
4: I znowu te sznycle ze szpinakiem, mam tego dość!
5: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.
6: Marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i ser.

0: Hot in the City. Udało nam się, drodzy Państwo, połączyć z najgorętszym reporterem w Europie, nie w Nowym Jorku, ale w Berlinie, Karol Igor Prabucki. Dzień dobry, Karolu, gdzie jesteś?
1: Dzień dobry, w tle chyba słychać, jak wspaniały konferencję zapowiada.
0: Krzyknij mu, żeby się uspokoił, bo masz wejście na żywo.
1: Niestety nie udało ci się zadzwonić w momencie, w którym grali dudziarze z Kościana. Wspaniały popis muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej. Były też tańce. Niesamowite, wielki szacunek dla tancerzy. No ale gdzie jesteśmy? Jesteśmy pod ratuszem Reinickendorf w Berlinie, na północy Berlina. Tutaj największe chyba takie wydarzenie w roku polonijne, berlińskie. Mamy tutaj masę organizacji polonijnych, które spotkały się razem po to, by świętować ten Dzień Polonii. W programie bardzo dużo wydarzeń kulturalnych. Mamy miejsce na folklor, mamy miejsce oczywiście na dobre jedzenie, bo widziałem i oczywiście i pierogi, i różne kiełbasy domowej roboty.
0: Ojej, najważniejsze pytanie, czy widziałeś Bigos?
1: Bigos oczywiście też jest. Nie próbowałem, bo wiedziałem, że naszego Bigosu nie przebije, ale na pewno są opcje, są pierogi, są różne wędliny domowej roboty, wspaniałe ciasta, które przywiozły do nas panie z kół gospodyń wiejskich z powiatu kościańskiego. Mamy klub FC Polonia.
0: To znaczy, ja wiem, że ty jesteś dobrze zaopatrzony, bo już kolejny raz o tych paniach mówisz.
1: No właśnie.
0: Pozdrowienia gorące dla pań z koła wiejskiego z Kościana. Powiedz im, że Karolinka nasza jest z Kościana właśnie.
1: Dobrze.
0: I że powinny słuchać magazynu Karolinka w każdą drugą środę miesiąca od 21 do 23.
1: Dokładnie.
0: Boże, jaki ten świat jest mały, Karolu, prawda?
1: To jest rzeczywiście niesamowite. Oprócz tego, że mamy tutaj osoby, które aktywnie uprawiają sporty i tańce, to mamy też koncerty. Był koncert

0: orkiestry Dentex, która grała przepiękny jazz. Był występ, który zebrał wielkie brawa młodego ucznia szkoły muzycznej, który wykonał jeden z numerów Michaela Bublé. I to było mimo gorącej atmosfery, mimo tego, że żar leje się z nieba, to gdzieś tam nieśmiało spod tych porozrzucanych po tym dziedzińcu przed ratuszem namiotów rozległy się bardzo głośne oklaski jak na te warunki. Jest oczywiście trudno ze względu na pogodę, ale mimo to widać, że osoby, które są zainteresowane, zdecydowanie chcą tutaj być, chcą tutaj zostać i to są nie tylko Polacy, to są też Niemcy. Ja rozmawiałem z takim Tomasem, który opowiadał, kiedy tylko dowiedział się, że jestem z Polski, opowiedział mi swoją historię, jak to w latach 80., kiedy nie było to łatwe, jeździł do Polski, ponad 50 razy przedostawał się przez granicę po to, żeby spotkać się ze swoją wielką miłością, bo to właśnie miłość sprawia, że robimy takie różne rzeczy. Jest oczywiście bardzo dużo Polonii, ale są też osoby, które przyszły tutaj gościnnie albo potowarzyszyć. Są też osoby, które znają się z tymi osobami, które występują, czy to z muzykami, czy z tancerzami. Także atmosfera zdecydowanie bardzo dobra i orzeźwiająca, mimo że, tak jak mówiłem, żar leje się z nieba i ludzie starają się chować w cieniu. Na szczęście organizatorzy zadbali o namioty i o parasole, a program będzie trwał aż do godziny 21, bo o 19.30 gwiazda wieczora Good Music Fun, a wcześniej różne występy jeszcze przed nami. Będzie orkiestra, będzie grupa muzyczna Voice Studio, będzie znowu grupa śpiewu i tańca Żeńcy Wielkopolscy, będzie grupa muzyczna RJU, szkolna grupa muzyczna, bardzo dużo polskich, ale też gościnnych, dużo polonijnych artystów, także kto jeszcze zastanawia się nad tym, czy tu dotrzeć, a gdzieś go tam do Berlina przywiało, ten na pewno może jeszcze skorzystać, a miejsce do ukrycia się przed słońcem jest poidełko, a jak ktoś dobrze poszuka, to znajdzie też wspaniałe panie z powiatu kostrzeńskiego, które poczęstują go kompotem czereśniowym. Czycha.
1: Oj, wiedziałem, że tak będzie. Gratuluję ci bardzo. Cieszę się, że wybrałeś się na piknik. Ja miałem go współprowadzić dzisiaj, ale ze względów tych, jakie nas spotkały i niepewności, czy uda się w ogóle do Berlina dojechać, to może w przyszłym roku się zobaczymy. No ale mamy naszego korespondenta, zresztą też trochę patronujemy tej imprezie, także bardzo się cieszę, że jest fajnie. Drodzy Państwo, to dla Was właśnie był nasz redakcyjny redaktor, który zostawia najwięcej, jakby to powiedzieć, śladu węglowego spowodowanego miłością do Polonii, Karol Igor Prabucki. Czy ty będziesz na żywo w drugi piątek miesiąca, lipca?
0: Witam serdecznie, gospodarze. Nie będę na żywo, będę zdalnie, ale właśnie zastanawiam się, czy by nie być gołosłownym, czy by nie dać na chwilę tej koleżanki Oli, która oglądała te same występy co ja i wyrażała swój zachwyt, więc pomyślałem, że żebyśmy zadbali o to, żeby nasza relacja była w pełni oryginalna barwniejsza. I prawdziwa. Barwniejsza, tak. Olu,
1: pani będziesz Olu?
0: Teraz na chwilę na żywo. Pani Olu, powiedz, jak ci się podobał występ wspaniały tancerzy z Kościana.
2: Przepiękny, przepiękny. Bardzo mi się podobało.
0: Największe wrażenie widziałem, że panie na tobie zrobiły. Dlaczego?
2: Tak.
0: No, pani uśmiechały się przepięknie i to robi wrażenie tutaj na publiczności. Ja tak przechadzam się między tymi.
1: Ale zapytaj o dudziarzy, tam o panie się pytasz. A dudziarze jakie wrażenie zrobili?
0: Nie, dudziarze, ja teraz uciekłem, bo tam zrobiło się znowu przy scenie głośno. Dudziarze też zrobili świetne wrażenie, ale niekoniecznie takie samo jak muzyka, powiedzmy, popularna, która też się zdarzyła, to dlatego, że różne są momenty i dudy. Ja przyznam szczerze, że mi serce bije szybciej, kiedy dudy słyszę, a są też ludzie na publiczności, których serce bije szybciej z innych powodów niż moich. Różnie bywa. Ale ja wszystkich dudziarzy pozdrawiam i serdecznie pozdrawiam też wszystkich naszych słuchaczy. Eliku, będę będę na pewno się jeszcze zgłaszał, jeżeli będą kolejne wspaniałe wydarzenia w Berlinie.
1: Bardzo Ci dziękuję za relację. Wspaniała. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich od całej naszej polskojęzycznej redakcji. Powiedziałeś, że jest poidełko, ale jedno, co jest pewne. Nie ma wody na pustyni.
3: Nie ma.
1: Karolu, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Ciao.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

0: Jak to Polacy w przedpokoju żegnają się zawsze 30 minut do godziny. Myśmy się pożegnali z naszym reporterem dzisiaj w Berlinie, z Karolem Igorem Prabuckim, ale to jest naprawdę bardzo dobry reporter i mamy dla Państwa kolejnego gościa, którego w tym upale dojrzał, widział jego lub jego podopiecznych występy i chcieliśmy na gorąco Państwu opowiedzieć i przedstawić, o kogo chodzi i o jakie występy, o jakich występach nam Karol opowiadał. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Eli Plichta, jestem z Radia Darmstadt, a nasz gość?
1: Emis Amudi, Berlin.
0: Cześć, cześć Emis. Słuchaj, mój redakcyjny kolega powiedział, że widział fantastyczne występy taneczne. O co chodzi? Jakiego rodzaju są to występy? Czy to jest folklor, czy to jest tańce nowoczesne? Powiedz, czym się zajmujecie.
1: Dokładnie, więc my jesteśmy grupą tańce narodowe oraz ludowe. I mamy taką grupkę, która zostaje zaprowadzona przez panią Ewę Kampes. Ja jestem teraz aktualnie trenerem grupy młodszej, takiej średniej grupy. Znaczymy właśnie te wszystkie ładne tańce, prawie wszystkie tańce narodowe. Dodaliśmy w ostatnie lata też jeszcze ludowe, bo stwierdziliśmy, że to też ważna część właśnie tego wszystkiego. I w sumie grupa już działa od 1998 roku, czyli już chwilkę, ja sam. A jestem już teraz, to jest 18 rok chyba, w którym jestem tutaj. No i wszystko to zaczęło się w szkole podstawowej, w którym pani Ewa Kampes teraz jest dyrektorką.
2: Powiedz, w jakiej, proszę.
1: Katarzyna Henrykun-Schule. To jest szkoła niemiecko-polska języczna, taka europejska, w której też można się nauczyć języka polskiego.
2: Przy jakiej ulicy?
1: O Boże, to było Münsterische Straße, ale dokładnie nie pamiętam. Wilmersdorf, Schulden, bo Wilmersdorf, dokładnie.
0: Emis, to rozumiem, że nie jesteś gościem z Polski, jesteś z Berlina, razem z tą grupą. Ilu was jest? Ilu jest członków w tej grupie tanecznej?
1: Tak, dokładnie. Bo w grupie są nie tylko i też Polacy, ale też Polacy, którzy urodzili się na przykład w Berlinie by chcieli właśnie tak, powiedzmy tak, rozprzestrzenić kulturę, nie tylko jak się jest w Polsce, tylko też akurat jak się mieszka właśnie, gdzie indziej, my akurat w Berlinie.
2: Ja nie mogę nie spytać, Enis, pogoda jest upiorna. Wychodziliście na scenie, jeśli dobrze pamiętam, 4 razy, tak? Trzy razy. Trzeba było się przebrać. Wyście tańczyli we wspaniałych strojach ludowych, z haftem kaszubskim, z tego co widziałem, ale to nie był jedyny, tam jeszcze były dwa inne stroje. Były czarne kapelusze, były czarne buty do tańczenia, zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. Jak daliście radę?
1: No, stroje są zbytnio grube, więc mieliśmy tam ewentualnie kłopot, bo było bardzo gorąco, szczególnie na scenie. Było naprawdę prawie już nie do wytrzymania i mówiliśmy, że w razie co, gdyby nam się nie udało tańczyć, znaczy obojętnie jedna osoba, to niech podniesie rękę, my powiemy, że bardzo przepraszamy, że w wyjątku tego, że mamy 40 stopni mamy, to niestety nie damy rady zatańczyć. Ale i czy też starsza grupa, ale też szczególnie młodsza grupa, te dzieci, oni dali super sobie radę i zatańczyli różne tam tańce. My akurat tańczyliśmy dzisiaj w strojach krakowskich i w strojach kaszubskich oraz rzeszowskich.
2: No, a czy można dołączyć do grupy?
1: Znaczy, można dołączyć do grupy, do grupy młodszej, to najlepiej jak się jest faktycznie w szkole, bo tam są 5-6 klasy, oni mają takie tance agis i tak dalej. W wieku takim, powiedzmy, że średnim, pomiędzy 12 a 16 lat, jak się chodzi tam w Niemczech jeszcze do gimnazjum, wiem, że w Polsce już tak jest inaczej, tam w Niemczech jeszcze jest to gimnazjum, to tam jest inna grupa, do tej można zawsze dołączyć pomiędzy tam 12-16 lat, a potem powyżej 17-18 to jest taka starsza grupa, która też, w którym też biorę udział jeszcze, to są ci pierwsi, tam można dołączyć. W każdej chwili można się skontaktować z panią Kampes albo ze mną, żeby raz może przyjść sobie poglądać i stwierdzić, czy to na pewno coś dla mnie. Nie ma żadnych kosztów żadnych i tak związanych. To są tylko ludzie, którzy właśnie są bardzo związani z kulturą i chcieliby właśnie tak uczestniczyć właśnie w takiej grupie, tak.
0: Drogi Emisie, ja mam do ciebie jeszcze pytanie, ponieważ i twoje imię, i twoje nazwisko brzmi przyjaźnie polsko, ale chyba nie jest polskie. Jakie są twoje korzenie?
1: Korzenia takie, że moja mama jest Polką, ale mój ojciec jest z Iraku. Oni jakby stwierdzili, że będą spędzać życie w Berlinie, No i od tego czasu mieszkali w Berlinie, ale moja mama zawsze chciała, żebym się nauczył języka polskiego. No i akurat, że byłem w tej szkole, Katalina Heinrich, tam też jako dziecko, teraz czasami uczę nawet.
0: A powiedz, twój tata również chciał, żebyś znał jego język.
1: Znaczy on chciał, ale powiedzmy tak, była dyskusja o to, a polska krew jednak moja mama stwierdziła, że mama zapisze do szkoły i tyle.
0: zwyciężyła mama. Pozdrów ją bardzo gorąco od nas. Pozdrów panią Ewę. Powiedz pani Ewie Kampes, że u nas w Griesheim od 40 lat jest również zespół folklorystyczny i żeby nawiązali kontakty, bo takie sprawy są najfajniejsze. Gratuluję wam, że nikt nie zasłabł, nie umarł w tych strojach, bo wiem, co to znaczy. One są również bardzo ciężkie i sam fakt, że trzeba je przebierać, jak się wszystko klei do spoconych ciał, to jest naprawdę duże wyzwanie. Także gratuluję, dziękuję wam za relację, bawcie się dobrze, schładzajcie się, jak jest źródełko, no to korzystajcie z niego. Karolu?
2: Tak, Eliku, ja tu jestem cały czas. Życzenia oczywiście, ja podbijam życzenia, bo oderwałem Enisa niecnie od posiłku, zasłużonego, po takiej ilości tańca, zasłużonego absolutnie. I od napoju. Pamiętam, że Enis chwilę przed rozmową z tobą jeszcze panicznie kończył przełykać. Ja mówię, spokojnie, przepraszam, to nie ma być tak, na spokojnie, Elik nie gryzie, prawda?
0: Enis się nauczył, więc... że 15 sekund w radiu to jest naprawdę bardzo dużo.
2: Dokładnie.
0: Dzięki tak wam pięknie, chłopaki, Eliku. Bawcie się dobrze, pozdrawiajcie wszystkich od nas, a Karolu, jeżeli tam jeszcze jesteś chwilę i kogoś znajdziesz, to my się nie żegnamy definitywnie, dziękuję ci za tą relację, stwierdziliście, że jest bardzo dużo słońca w całym mieście, to prawda, od 1974 roku.
2: Ja będę się jednak definitywnie musiał pożegnać, bo druga strona Berlina mnie wzywa, ale na pewno Festyn Polonii w Berlinie przy ratuszu Reinickendorfskim nie żegna, bo jeszcze do 21 impreza trwa, jeszcze wspaniałe występy przed nami, można przyjść, można zjeść, można się napić, można porozmawiać z ludźmi, można obejrzeć wspaniałe występy, także tu na pewno warto jeszcze przyjść, jeśli ktoś jest w Berlinie.
0: Dla państwa Emis Hamudi i Karol Igor Prabucki, dzięki pięknie.

To lato będziemy długo wspominać. W sumie pierwszy dzień wakacji. Młodzież, nauczyciele w drodze. Pozdrawiam panią Alinę. Zasłużone wakacje, wyjazd do Włoch, Florencja, Portofino. No, pięknie, pięknie, pięknie. Ale z tego, co się dowiedziałem, to wakacje z synem, bo zdał z ładnym wynikiem i mama zrobiła niespodziankę, zrobiła prezent. Chłopak się zgodził, pojechał na wakacje z mamą. Co my dzisiaj mamy? Tak jak powiedziałem, przyjeżdżając do państwa, 41,5 stopnia pokazywał mój samochód. Od czasu do czasu ten upał, może gdzieś to żarzące słońce zakryć chmury i ten upał nie będzie aż tak bardzo doskwierać, bo strasznie. Takie przejście w chwili obecnej na tym gorącym powietrzu jest absolutnie przykre. Jutro będzie troszeczkę łatwiej, bo 38 stopni i 21 w nocy, dzisiaj 23 w nocy. Troszeczkę może być niebezpiecznie po południu, bo zapowiadane są burze i to takie dosyć ze sporymi opadami. Proszę uważać na siebie, jak się pojawiają pioruny, to najlepiej pod piorunochron, to znaczy tam, gdzie jest bezpiecznie, nie wychodzić z domu. Poniedziałek nadal gorący, ale już nie tak bardzo, ponieważ z 38 skoczymy do 29, no ale 29 to też upał, prawda? No i będzie padało, będą burze, będzie padało, a sytuacja będzie bardzo podobna we wtorek, 30 stopni w poniedziałek i we wtorek 19-18 w nocy, czyli już spokojnie, żadnych sweterków, w koszulkach, ciągle gorąco i fajnie. Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy różnego rodzaju piosenkami wakacyjnymi i takimi właśnie słonecznymi i teraz utwór, który był lub miał być intymnym listem od wokalistki do gitarzysty i nagle stał się hymnem miłości całego pokolenia. Niestety nie uczono nas za bardzo, jak w sposób romantyczny okazywać sobie czułość i w jaki sposób poetycki to robić. I nagle popularność tej piosenki jest związana ze szczerością, z prawdziwością i z prostotą tego tekstu. I to jest taki killer, który za 200-300 lat ciągle będzie śpiewany, no bo dotyczy dotyczy najpiękniejszego uczucia, jakimi mogą dzielić się

Kora, Marek Jackowski i nasz wentylator buczy. Proszę napisać, czy wam buczy, drodzy państwo, bo jeżeli buczy, to wyłączę albo przesunę do tyłu. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej niż wczorajszego wieczoru, ponieważ, drodzy państwo, każdy piątek od godziny 19 do 21 jest zarezerwowany dla polskiej redakcji. W pierwszy piątek miesiąca Julita Miszkę i jej miszmasz. W drugi piątek miesiąca właśnie słyszeliście redaktora Korola Igora Prabuckiego. On także od 19 do 21 ma swoją miesięcznicę, comiesięczną audycję, która się nazywa Darmstadtska Fala. W trzeci piątek, jeżeli jest ich pięć w miesiącu, czyli w trzeci i piąty piątek miesiąca, Jacek Sabok i jego Da Nuta. W czwarty piątek miesiąca, czyli to było właśnie wczoraj, Elik Plichta i Eliksir. Oprócz tego każde soboty, 19, 15, 17, o jednak gorąco działa, do 17, od 15, czyli 15.36, to jeszcze mamy troszeczkę czasu. To są polskie magazyny Bigos, a oprócz tego trzy audycje w miesiącu, w drugą środę miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i Karolinka, czwarty czwartek miesiąca, czyli poprzedni czwartek również nadawał ze studia chyba trzy Tomek Czebatul, jego tomograf. No i świeża rzecz, no ale już trochę czasu minęło, druga niedziela miesiąca, 19-21, Renata Masztalerz. Nie ma jej dzisiaj ze mną, bo razem prowadzimy Bigosy, staramy się, jeżeli jest tylko taka możliwość, ale dlaczego jej nie ma, o tym opowiemy państwu lub opowiem państwu za kilka dobrych minut. Lawa, taki tytuł, a treść jest podobnie jak Kocham Cię, kochanie moje, bardzo subtelna.

Małgosia Ostrowska ze swojej solowej płyty. Trochę czasu upłynęło w Wiśle lub Warcie. Pani Małgorzata Ostrowska jest z Poznania, czyli w Warcie. W sobotę, czyli dzisiaj, mówiliśmy również o tym wczoraj i mówiliśmy od kilku już dobrych tygodni, celebrować będą w Solingen Polki i Polacy 15. jubileuszową poetycką noc świętojańską. Organizatorem jest Poezjada, skupiająca wokół siebie polskojęzycznych poetów i poetki, a takim sercem, maszyną rozruchową Poezjady oczywiście jest małżeństwo Duda-Murowski, Asia i Krzysiu, które ją bardzo wspiera. Dosłownie za 15 minut to wszystko się rozpocznie w Solingen, w Schlesische Schenke, w lesie. Piękne miejsce, jest woda, jest łąka i będzie chłodniej. Ja nie umawiałem się, ale spróbuję zrobić w tym stresie i za chwilkę zadzwonić do niej. Zobaczymy, czy odbierze telefon. Jeżeli nie, to Państwu mogę tylko powiedzieć, że duet Benrose wystąpi, Krzysiek Ptak razem ze Sławkiem Olszamowskim, Nomedia, Marian Rian, Jana, Miro Frey, Mike Wrobel, Andrzej Kulik, Kwiatkowa Kapela, bardzo mi się to podoba, ale także poeci polonijni, bo taka jest właśnie idea i od tego się wszystko rozpoczęło. Małgosia Nowak, Ewa Scott, Barbara Baldys, Violetta Gailan i Krzysztof Mrowiec, oczywiście Jasia Murowska, której poezję Państwo z naszej anteny doskonale znają. Scena świętojańska, opowieści świętojańskie, wspólny polonez, szukanie kwiatu paproci, rzucanie wianków, tańce świętojańskie. Oprócz tego rozwiązanie dwóch tradycyjnych konkursów na najpiękniejszy wianek i fotograficzny konkurs świętojański Leśny Kocioł Czarów. I z tego co wiem, to tutaj nasze słuchaczki i nasi słuchacze brali udział. Ciekawy jestem, jakie będą nagrody. Zatańczy tam zespół folklorystyczny Marysieńka z Wuppertalu. Także wszystko przed nami w Solingen. I tak jak we wczorajszej audycji prezentowaliśmy Państwu utwory związane właśnie z tym, jednej strony Noc Świętojańska to święto chrześcijańskie, ale on, Kościół, zaadoptował te pogańskie tańce i pogańskie wierzenia, wiedząc doskonale, że coś, co trwało kilka tysięcy lat, nie można tego tak po prostu przekreślić i krzyżem leżeć w kościele. Dlatego, jakby to powiedzieć, z nocy kupały i tych wszystkich obrzędów związanych z przesileniem, z najkrótszą nocą i najdłuższym dniem w roku, przesunięto o kilka dni i zrobiła się Noc Świętojańska i pogodzone zostało, chciałem powiedzieć, diabelstwo z chrześcijaństwem. Nie. No tak. Pogańskie zwyczaje przeniknęły do chrześcijańskich. Czy dobrze, czy źle, to wszyscy muszą sami sobie ocenić. No i właśnie tam, oprócz tych wierzeń w bóstwa, które nie zawsze były dobre, działy się różnego rodzaju rzeczy. Czy tak będzie podczas dzisiejszych nocy świętojańskich w różnych miejscach Niemiec? Nie wiem. I nie wiem, czy tak będzie również na Dniu Polonii. Ale piosenka jest, jakby to powiedzieć, z tytułem.

projekt atrakcyjnego Kazimierza wymyśliła Małgosia Potocka, żona Grześka Cichowskiego. No i tutaj aranżacje również Grzegorza są słyszalne. Zabawowy bardzo klimat, a w chórkach rozpoznaliście Państwo z pewnością Kasię, Kaja, którą również gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Także za chwilę, za 10 minut w Solingen wszystko się rozpoczyna. Ja na Beszczela dzwonię do Anny i ją denerwuję, ale ona nie odbiera, bo najprawdopodobniej trzęsą się ręce i rozdaje wszystkim swoje kartki, gdzie jest napisane co, gdzie, kiedy się będzie działo. Także trudno, trudno. Podjęłaś się, koleżanko organizacji, to niech tu redaktor ci przeszkadza i denerwuje. Najwyżej biorę to na klatę. W każdym razie, drodzy Państwo, raz w życiu do Solingen trzeba się wybrać i przeżyć wspólnie odtańczonego poloneza i docenicie, ile pracy jest włożonych w zorganizowanie takiego całego dnia, żeby się fajnie odbył. I Anna to robi od 15 lat w sposób wzorcowy, za co jesteśmy jej wszyscy wdzięczni. Jest tam stała publiczność. Ja tak sobie kiedyś myślałem, może ich wyciągnąć stamtąd, z tego Oberhausen, tutaj gdzieś niech zasiedlą się i wesprą nas, no ale u nas też jest tyle cudownych stowarzyszeń i tyle imprez, które się odbywają, że jakby to powiedzieć, niech zostanie w Oberhausen, niech jest każdy w swoim miejscu, a my od czasu do czasu, jak tylko możemy, będziemy was odwiedzać i tak jak to zrobił w Berlinie Karol, relacjonować. Tak jest, drodzy Państwo, bo my jesteśmy dla was. Jeżeli cokolwiek robicie fajnego, wolontariacko, prosimy, no lub nie wolontariacko, bo czasami bywają wstępy, żeby opłacić, powiedzmy, praca jest wolontariacka, ale imprezy niektóre są ze wstępami po to, żeby pokryć koszty, na przykład wynajęcia sali. To piszcie, meldujcie do nas bigos@radiodarmstadt.de albo na serwisach społecznościowych. Cała nasza siódemka jest dostępna. Dobrze. A propos właśnie takich sytuacji, mąż czy nie mąż, sprawca wielu ciąż, to nie tylko w języku polskim takie historie się zdarzają, kiedy on na zabawie tanecznej z okazji Nocy Świętojańskiej patrzy jej się prosto w oczy. Ona robi się, jakby to powiedzieć, coraz bardziej wiotka, patrząc się również na niego, w jego czarne, francuskie oczy, mdleje mu w ramionach. Następuje całus do momentu, w którym ona, wracając po chwili odświeżenia się gdzieś w toalecie, widzi, że on już w kolejnym tańcu tuli się do innej i również patrzy się tym wzrokiem, na którym spoglądał na nią 15 minut temu. Tak, tak, tacy jesteśmy.

me plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Patryk Bruel, piosenka numer 7 w naszych audycjach od dłuższego już okresu czasu, jest francuskojęzyczna, czyli pochodzi z krajów, gdzie albo od artystów, którzy w danym momencie zaśpiewali coś po francusku, na przykład Halina Kunicka też śpiewała po francusku. Także jeżeli coś takiego mi się trafi, to z największą przyjemnością Państwu prezentuję w Bigosie, bo ja lubię wrzucać takie smaczki, wymieszać to wszystko, no i wtedy kosztujemy wspólnie, czy się udało, czy się nie udało. Tu mam nadzieję, że się udało. Patryk Bruel to jest gwiazda francuskiej piosenki, także no, pieśń związana z Nocą Świętojańską pasuje jak najbardziej do dzisiejszego dnia, 27 czerwca. A teraz mam niespodziankę, bo na tych wszystkich imprezach, na które się Państwo dzisiaj wybierają, być może będą tańce, jeżeli, jakby to powiedzieć, nogi pozwolą spuchnięte w tej pogodzie. Jeżeli nie, to z przyjemnością można posłuchać. Przenieśmy się w erę kamienia łupanego. Nie było telefonów, nie było internetu, nie było nic, ale była świetna era dobrej muzyki i takiej, przy której świetnie się tańczy. Proszę posłuchać artystę.

Barry Manilow. I obiecałem jednej z naszych słuchaczek z nadrenii północnej Westfalii, że to będzie takie specjalne wejście z tym artystą. Jeżeli Państwo siedzą wygodnie, to proszę przymknąć oczy i wyobrazić sobie taką sytuację. Pamiętam całe moje życie. Deszcz zimny jak lód, cienie mężczyzny, jakaś twarz w oknie, płacz w nocy. Noc przychodzi w poranek, kolejny dzień. Szczęśliwi ludzie przechodzą obok mnie, patrząc im w oczy, widzę moje wspomnienia. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mnie uszczęśliwiłaś. Byłaś oddana, nie biorąc nic w zamian. A ja? A ja ciebie odrzuciłem. Całowałaś mnie i powstrzymywałaś od drżenia. Potrzebuję cię dzisiaj. Stoję na krawędzi czasu. Odszedłem, gdy miłość była

Byłaś oddana, nie biorąc nic w zamian. Potrzebuję cię, Mandy. Potrzebuję cię, Amando. Bermenilo. I drodzy Państwo, teraz zaprezentuję Wam najświeższą piosenkę tego artysty. W chwili obecnej skończył 83 lata. Wydał nową płytę i tak sobie przygotowując się na spotkanie z Państwem myślałem, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że miliony Amerykanów czy angielskojęzycznych słuchaczek i słuchaczy go bardzo pokochało i w erze disco, w erze zabawy był, zresztą do dzisiaj jest absolutnie rozpoznawalnym i ulubionym artystą wielu milionów ludzi, ale potrafił bawić, potrafił wzruszać, tak jak w przypadku tej piosenki. I obserwując nas w mediach społecznościowych, ile pojawia się hejtu wobec ludzi, artystów wiekowych, gdzie pojawiają się ludzie, którzy nie wiadomo z jakiego powodu i po co. Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść ze sceny, jak ona, jak on wygląda, wszystko dla kasy. Drodzy Państwo, opanujcie się.

błagam. Jeżeli ktoś jest prawdziwym fanem, ja jestem prawdziwym fanem Kory i Marka Jackowskiego, to ja bym chciał, żeby oni żyli wiecznie i żeby w wieku 110 lat nagrywali i śpiewali dla mnie piosenki, bo one mnie zawsze wzruszały, one mi się zawsze podobały i one spowodowały, że w wielu przypadkach, jeżeli ktoś jest fanem jakiegokolwiek artysty, to jego wiek nie ma znaczenia. I ja czasami nie wytrzymuję, jak tam lew, rzucam się i dopowiadam swoje 3 grosze. Co myślę o takich bezsensownych wpisach? Zajmijcie się ogródkiem, wnukiem, wnuczką, spójrzcie do lustra, a przede wszystkim zastanówcie się lub zaśpiewajcie jakąkolwiek piosenkę. Wzruszcie kogoś waszą twórczością, a nie oceniajcie innych. Barry Manilow ma 83 lata. Będziecie słyszeli w głosie, że to nie jest 19-latek, ale są miliony ludzi, którzy cieszą się, że nagrał piosenkę Once Before I Go, Barry Manilow w polskim magazynie Bigos.

0: Cieszę się, że ta piosenka również Państwa wzruszyła. I to takie trzy utwory z początku kariery artysty, no i po 80 nagrać płytę. Bardzo piękną, również szacunek. No to dobrze, to była trójka, a teraz trójka naszego polskiego odpowiednika, a dokładnie ukochanej odpowiedniczki.
1: Bardzo lubię bigos. Nawet myślałam wczoraj o bigosie, żeby go ugotować, ponieważ ja często mnie nie ma w domu i takie mam wyrzuty sumienia, że jak wracam, to rzucam się do książek kucharskich i chyba nawet dzisiaj ugotuję bigos.
0: A to był rok 1969, kiedy to się wszystko rozpoczęło.

0: Jak go pani ugotuje? Proszę mi podać króciutką receptę.
1: Na ogół robię taką szybką kapustę ze słodkiej kapusty, bigos, przepraszam, ze słodkiej kapusty z pomidorami i z boczkiem. Ale dzisiaj zrobię go z kiszonej kapusty, taki raczej świąteczny bigos, czyli kiszona kapusta, trochę słodkiej, różne kawałki szynki, właśnie cebula podsmażona z boczkiem, taki bogaty, śliwki suszone.
2: Bogaty, bogaty. Mówiłem mu, to był rok 69, kiedy Maryla zwyciężyła w Opolu. W 74, jeżeli się nie mylę, jeżeli ktoś sprawdzi szybko, ale myślę, że to było Monachium, rok 1900. No tak, Maryla zamrożona. Rok 1974, Monachium. Otwierała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i tu taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. Został zrobiony plebiscyt na najlepsze piosenki związane z piłką nożną, z otwarcia mistrzostw. Wygrał Ricky Martin, ale w czołówce jest właśnie utwór, który z tego 74 roku państwo teraz wysłuchają.

zachodu jest warte. Igor Herbut, Błażej Król, Misia Furtak, Mata, Bambi, Mrozy, Ewa Parna, Natalia Schroeder, Krzysiu Zaleski i orkiestra pod kierunkiem Bartka Królika.

0: bardzo wszystkim gościom. Dziękuję Bartkowi. Dziękuję wszystkim muzykom.
1: Niech wybrzmią te oklaski, żebyście Państwo poczuli klimat, który w lutym w Offenbachu będą zdecydowanie głośniejsze.
0: Po prostu rewelacja, kosmiczny.
1: Ile razy zdarłem głos, drżąc się Maryla. Będziemy mieli szansę w lutym w przyszłym roku. Będziemy Państwu o tym dosłownie za kilka minut mówić. A teraz łączymy się z naszą redakcyjną koleżanką, Renatą Masztalerz, która zostawiła mnie samego nieszczęśliwego, zapłakanego, zasmarkanego z nieszczęścia, że jej nie ma obok mnie, ale w dobrym celu podróżuje. Dzień dobry, Renatko.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
1: Noc świętojańska, magia ognia, muzyki, wspólnej zabawy. Renata Masztalerz.
2: Tak, ale no ja nie będę tym ogniem. Ognia...
1: Jak to nie będziesz ogniem? Ty będziesz dynamitem.
2: Ja będę tylko dolewała oliwy do ognia, który rozpali zespół pieśni i tańca Jafor wraz z gośćmi, który zaprezentuje na początek... tańce ludowe, które wywodzą się niejako z tradycji Nocy Świętojańskiej, która też wywodzi się od ludu, jak same tańce. Ja tylko na początek będę, że tak powiem, technicznie i moderacyjnie wspierać całe wydarzenie, no ale potem już damy ognia na potańcówce, która na zakończenie obrzędów Nocy Świętojańskiej, która będzie rozgrzewała dalej serca naszych gości.
1: Jesteś w białej sukience?
2: Jeszcze nie, ponieważ najpierw muszę rozłożyć mój sprzęt, ale tak, mam plan być w białej sukience.
1: Bo dress code biały. Ja nie wiem, czy mnie wpuszczą, trudno. Jakby to powiedzieć... Nie powiem. Czy będzie poszukiwanie, no bo w Solingen u Aśki zawsze szuka się kwiatu paproci?
2: Z tego co wiem, ma być poszukiwanie kwiatu paproci. Ale mają być też takie, nie do końca umiem to opisać, bo obrzędy kojarzy mi się jakoś już tak bardzo mocno gdzieś tam religijnie, ale będą rytuały, które poprowadzi pani Iwona, która się zajmuje, które mają niejako uwolnić tą moc tej nocy świętojańskiej, czyli tego takiego przejścia w to lato, w tą radość, w tą energię taką pozytywną. Sama jestem ciekawa, jak będą wyglądały, więc wydaje mi się, że każdy tam coś, ten swój kwiat paproci wewnętrzny odnajdzie.
1: Ja mam pytanie takie najważniejsze, które mnie nurtuje, czy będzie proboszcz? Przecież to pogaństwo w najczystszej formie, zabronione przez Kościół.
2: No powiem tak, no były komentarze, oczywiście Noc Świętojańska, bo to trzeba rozgraniczyć, że w starych kulturach słowiańskich nazywało się to nocą kupały.
1: No, noc kupała, noc, halo, noc kupały to było zrównanie, znaczy przesilenie i ono było troszeczkę wcześniej. Kościół się pojawił, no i zrobił tak. Z tego noc świętojańską.
2: Żeby po prostu nie zabierać ludowi tego, co lubi, a żeby troszeczkę się też pod to podpiąć, no to myśli, że niech to będzie noc świętojańska, skoro odbywa się to w imieniny Jana.
1: Wiesz co, ja się tym tematem też nigdy nie zajmowałem, ale szykując się do wczorajszego eliksiru, jak zacząłem czytać o tych bóstwach, w które wierzono, których się bano, bo na przykład południca, no to było bóstwo, które napadało na rolników, na chłopów i zadawało pytanie, zagadkę. Jeżeli zagadka była nie odgadnięta, no to amen, nie macie pod ziemię. Także to nie były tylko przygody, powiedzmy, wiławianki rzucała je do falejącej wody, ale to były naprawdę wierzenia bardzo, bardzo mocne. Już nie wspomnę o tym, nie wnikałem o te wszystkie, jakby to powiedzieć, obrzędy natury erotycznej. O, tak bym to powiedział.
2: Tak. No ja nie zagłębiałam się jeszcze tak mocno.
1: Ale dlaczego o tym mówię? Bo właśnie chcę się zapytać, czy w gospodzie u Agnieszki Am Wete Park 3 te obrzędy takie właśnie białe stroje.
2: No wiadomo, kojarzy się to z wiankiem, tak? Mówi się, że no temu jednemu podaruje wianek. No przypuszczam, że nie jedna waćpanna tam...
1: wianek straci.
2: Swój wianek podaruje jakiemuś panu, a wianki będą plecione z kwiatów. Kwiatów i ziół.
1: Od godziny 18 powiedziałem państwu Awete Park 3. Nie rozpoczynajcie beze mnie. Ja będę jechał. Chcę być od samego początku.
2: Ze spokojem, wiadomo, że 18, znając nasze polskie spóźniactwo, prawdopodobnie gdzieś tam parę minutek się ten oficjalny start przesunie, tym bardziej, no, że przy takim upale w strojach ludowych wystąpić to jest...
1: wyzwanie.
2: Wyzwanie to trzeba być dobrym bóstwem chronionym.
1: W Berlinie się udało, tak jak Karol Igor Prabucki nam zdradził, ale faktycznie mieliśmy rozmowę z Emisem Hamoudi, który jest trenerem grup tanecznych i no takie 30-kilogramowe stroje przebierać, to nie jest, zresztą nasz krakowiak opowiadał również na naszej antenie o tym, że to nie jest wcale takie proste, żeby jeszcze w szybkim tempie to zrobić. Drodzy państwo, o godzinie 18 u Agnieszki gospoda Am Wete Park 3 w Offenbachu zapraszamy na Noc Świętojańską z Renatą Masztalerz. Gwarancją dobrej zabawy jest również występ zespołu folklorystycznego Jawor. Już nie mówiąc o tym, że kulinarnie no to jest górna półka, jeśli chodzi o Hesję. Cieszymy się z tego powodu. No to podpinaj kabelki, kochana, i niech to tam wszystko hula i działa.
2: Tak, do tego dodam, że gospoda Am Wete Park ma piękny, duży ogród, mnóstwo parasoli, więc cień jest zapewniony. Do tego cały teren chroni sąsiadujący z gospodą niemalże budynek prezydium policyjnego, który rzuca cień na okolice, więc o godzinie 18 na pewno już będzie tam dużo cienia, a i będzie też czym się schłodzić.
1: Bardzo gorąco państwa zapraszamy jeszcze raz. Gospoda Am Wete Park 3, gospoda u Agnieszki w Offenbachu, u Agnieszki i u jej męża. Znacie z ich akurat z wielu akcji pomocowych przy koncertach charytatywnych czy przy finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niejednokrotnie wspierali, wspierają cudowni ludzie. Warto tam się również wybrać. Renata Masztalerz była naszą gościnią. Proszę dojechać ostrożnie, rozpiąć wszystko, co trzeba rozpiąć, zapiąć też, co trzeba, czyli tą białą suknię, i do zobaczenia, do usłyszenia. No właśnie, kiedy ty masz swoją audycję?
2: Ja mam swoją audycję w drugą niedzielę lipca, czyli będzie to wypadało, jak się nie mylę, 11 lipca, bądź 12. No i postaram się coś fajnego letniego dla państwa przygotować.
1: 12 lipca redaktorka Renata Masztalerz od godziny 19 do 21 zresetuje te gorące dni. Być może będzie już troszeczkę chłodniej, a jeżeli nie, to będzie bardziej gorąco. No nie ma innego wyjścia. Dzięki ci bardzo, wspaniałej zabawy, do zobaczenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Masz playliście Tańcz Głupia Tańcz?
2: Oczywiście.
1: Dobrze, bo my mamy akurat mamy teraz dwie perły PRL-u. Ty wymyśliłaś Nie ma wody na pustyni, ale ona się pojawiła jako druga, bo chcieliśmy rozpocząć bardzo gorąco. To ja pomyślałem sobie, że wybiorę za ciebie i że się nie obrazisz, jeżeli zaprezentujemy dla naszych słuchaczy i słuchaczy Tańcz Głupia Tańcz grupy Lady Punk.
2: Oczywiście, bardzo lubię i zgadzam się całkowicie z twoim wyborem.
1: Bardzo ci dziękuję. Renata Masztalerz, miłej zabawy i do zobaczenia w Offenbach.
2: Do zobaczenia.

świętowali 45-lecie istnienia w Opolu podczas tegorocznej edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. To pierwsza perła PRL-u i ja wiedziałem, że przez ostatnie tygodnie coś mi umsknęło i przygotowując się do spotkania z państwem, przypomniało mi się co. Otóż 10 czerwca urodziła się Violetta Villas w roku 1938. Ona ma wielką rzeszę fanów na całym świecie, oczywiście Polonii, ale nie tylko. Nie tylko ci, którzy poznali ją, widzieli na żywo, jak śpiewała we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, do dzisiaj wspominają tę wielką postać. 10 czerwca 1938 zmarła 5 grudnia w 2011, 73 lata, to jest zdecydowanie za mało. Postać niezwykła, również niezwykle tragiczna. Czekamy z niecierpliwością na film o niej i zobaczymy, w jakim świetle zostanie pokazana, jak zostanie przedstawiona jej postać. Hanka Abomska z Freiburga to jest tutaj największa osobowość odpowiedzialna za wszystkie rzeczy związane z Violettą w Niemczech i w Polsce. Jako ta doświadczona, bo nie wiem, czy państwo mają świadomość tego, ale Violetta fascynuje dużą grupę młodzieży. Bardzo młode dziewczyny i bardzo młodzi chłopcy są zafascynowani tą postacią. Do Lewina Kłodzkiego, bo stamtąd tam mieszkała, tam również zmarła Violetta Villas po wyprowadzce z Warszawy. Tam jest jej muzeum, tam władze miasta, władze gminy są bardzo przyjazne i powodują, że dużo rzeczy się dzieje. Tam są zloty fan klubów wbrew woli syna pani Violetty Villas, postaci naprawdę, jakby to powiedzieć, mało przyjaznej dla tych, którzy za Violettą skoczyliby w ogień. Trochę to dziwne, no ale nie oceniamy. Każdy ma swoje podejście do tematu. No i ta druga perła PRL-u, skoro mieliśmy już kilka wzruszeń, to niech będzie na całego, bo to jest chyba w historii polskiej muzyki jedna z tych kilku niezwykle poruszających pieśni, hymnów.

Na ciebie, mamo, Violetta Villas w niezwykle przejmującej pieśni. Czekamy na film z o artystce. Pozdrawiamy Freiburg, pozdrawiamy Hankę i Hanka wszystkim dzieciakom ze stron internetowych fanklubów Violetty. Proszę przekazać od nas pozdrowienia. Ja wcześniej, rozmawiając z redaktorką Masztalerz, mówiłem, że powiem Państwu, kiedy Maryla się u nas pojawi, bo to są dwa koncerty w przyszłym roku, w lutym, 26 w Düsseldorfie i 28 we Frankfurcie am Main, a dokładnie w Offenbachu. Bilety na gramy.de proszę już rezerwować. Maryla przyjeżdża w pełnym składzie. Będzie mocno rockowo, będą chórki, będą stroje, będzie wszystko. Niech żyje bal. Będziemy śpiewać, będziemy się bawić i będziemy wszyscy bardzo, bardzo szczęśliwi. 28 lutego Maryla Rodowicz we Frankfurcie nad Menem, a dokładnie w Offenbachu, w Düsseldorfie 26, dwa dni wcześniej. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy, ale zanim to nastąpi, to również będziemy się śmiali, bo to już we wrześniu, 25 września, Zdolni i Skromni w Offenbachu. No i przeskakuje. Panowie, dlaczego tak robicie, że przeskakuje? Niech teraz nie przeskakuje, ja zrobię stop. 26 września w Duisburgu, 27 w Hamm, a 25 we Frankfurcie, Zdolni i Skromni, fantastyczny kabaret. A jeżeli się jest dodatkowo Ślązakiem, to atrakcji będzie sporo, Zorro. Czasami macie tak, nie? Gdzieś tam się z kimś spotykamy, znajomym, z którym gdzieś się dawno człowiek nie widział i nagle, a pamiętasz tamto, a pamiętasz owanto, ja tak miałem, a pamiętasz go? Pamiętam.

to koniec Bigosu. Zapraszam Państwa w najbliższy piątek, za tydzień, 3 lipca od godziny 19 do 21 na spotkanie z Julitą Miszką i jej Miszmasz. W sobotę gotujemy Bigos od 15 do 17. Ja się nazywam Erik Plichta. Życzę Państwu wspaniałego weekendu. Pędzę do gospody Amwete Park 3, Offenbach, tam Noc Świętojańska z naszą redakcyjną koleżanką Renatą Masztalerz i zespołem pieśni i tańca, zespołem folklorystycznym Jawor. Wszystkiego dobrego. No a co będzie?